0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. 12 czerwca Litewskie Radio obchodzi stulecie. Z tej okazji rozpoczynamy cykl wywiadów z Polakami, którzy tworzyli program Polski w Radiu Litewskim. Dzisiaj nadajemy wyjątkową rozmowę z pierwszą kierowniczką redakcji, Eliszewą Kancelikienie. Poza tym opowiemy o interaktywnym zeszycie, który staje się pomostem między wnukami a ich dziadkami. O tym wszystkim po serwisie informacyjnym. Drogowcy przygotowują się na prognozowany na dziś szkwal. Jak informuje spółka Kielu Prieziora, jej oddziały regionalne są przygotowane do usuwania przeszkód oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego. Według danych synoptyków największe prawdopodobieństwo wystąpienia szkwalu przewidywane jest w okręgach poniewieskim, uciańskim i wileńskim, jednak opady mogą również dotrzeć do regionów kowieńskiego i olickiego. Socjaldemokraci, Związek Demokratów w imię Litwy oraz Litewski Związek Chłopów i Zielonych spotkają się dziś na trójstronnych negocjacjach dotyczących utworzenia nowej koalicji rządzącej. Według socjaldemokratki Rasy Budbergity oczekiwania demokratów dotyczące stanowisk w rządzie są duże. Polityczka nie ujawniła jednak, czy zostaną one spełnione. Tymczasowy przewodniczący Związku Demokratów w imię Litwy Virginijus Sinkevičius nie sprecyzował, ilu stanowisk w rządzie oczekuje jego ugrupowanie. Podkreślił jedynie, że zmiany w rządzie powinny mieć możliwie jak najszerszy zakres. Przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Mindaugas Sinkevičius po wczorajszym spotkaniu z demokratami stwierdził, że nie znaleziono istotnych rozbieżności pomiędzy programowymi założeniami obu partii. Nowa większość rządząca jest tworzona po tym, jak socjaldemokraci zdecydowali o zakończeniu współpracy z partią Świt Niemna. Sejm poparł propozycję wysłania litewskich żołnierzy oraz cywilnych pracowników systemu ochrony kraju do międzynarodowych operacji w cieśninie Ormus. Zgodnie z projektem w operacjach mających na celu zapewnienie swobody żeglugi będzie mogło uczestniczyć do 40 żołnierzy i pracowników systemu obrony narodowej. Minister ochrony kraju Robertas Kaunas powiedział, że Litwa mogłaby wysłać do tej międzynarodowej operacji zdolności w zakresie rozminowywania. Lider opozycyjnych konserwatystów Laurinas Kasčiūnas stwierdził, że udział Litwy w operacjach międzynarodowych

Lodowych w cieśninie Ormus jest ważny w kontekście utrzymania rotacji amerykańskich żołnierzy na terytorium Litwy. Decyzję o włączeniu się Litwy do międzynarodowych działań na rzecz zapewnienia swobodnej

0: W historii w turnieju wystąpi nie 32, lecz 48 drużyn narodowych. Zespoły zostaną podzielone na 12 grup, a liczba meczów wzrośnie z 64 do 104. Miasta w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, które będą gospodarzami turnieju, przyciągną największe gwiazdy światowej piłki. Od legend takich jak Cristiano Ronaldo i Lionel Messi po wschodzące gwiazdy takie jak Lamine Yamal i Vinicius Junior. Tytułu mistrza świata broni reprezentacja Argentyny. Turniej potrwa 39 dni i zakończy się 19 lipca. Babciu, dziadku, proszę, opowiedz mi. To projekt międzynarodowy stworzony przez Barbarę Kajot i Aleksandrę Karkowską z oficyny wydawniczej Oryginały. Jest to interaktywny zeszyt, który staje się pomostem między wnukami a ich dziadkami. Jego idea jest prosta, a jednocześnie niezwykle poruszająca. Dzieci zadają pytania, zapisują odpowiedzi, a seniorzy wracają wspomnieniami do czasów swojego dzieciństwa. Zeszyt międzypokoleniowy inspiruje do rozmów, odkrywania rodzinnych wspomnień oraz wspólnego utrwalania historii najbliższych. To zaproszenie do świata, w którym przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a zwykle pytania stają się początkiem niezwykłych opowieści. Polecam Państwu rozmowę z autorkami zeszytu. Panie przyjechali tutaj na Wileńszczyznę i poprowadzili warsztaty, opowiedz mi babci, opowiedz mi dziadku. Dla nauczycieli, babci i dziadków oraz rodziców. Trzy takie grupy docelowe, które pracują z dziećmi. Na czym polegały te warsztaty?
1: Na tych warsztatach sobie rozmawialiśmy o wymianie międzypokoleniowej, bo my z Basią od ponad 10 lat namawiamy do tego, żeby w każdej rodzinie rozmawiać. I to nie chodzi o to, żeby się zapytać dziecka, czy chce jajka, czy parówki na śniadanie, tylko żeby rozmawiać, żeby dzieci poznały swoich dziadków, tak jak kolegów, jak koleżanki, w tym sensie, że jaki ma ulubiony kolor, może jaką ma ulubioną książkę albo muzykę, żeby też potrafiły tej babci, dziadkowi zrobić przyjemność. I również dziadków namawiamy do tego, żeby opowiadali dzieciom, bo z naszych doświadczeń wiemy, że dzieci najbardziej lubią te historie i bajki prawdziwe.
0: To są takie żywe historie, prawdziwe, które po jakimś czasie w ogóle mogą zniknąć i nikt już tego nie opowie.
2: Tak, bo to zawsze znamy to z perspektywy dużych wydarzeń historycznych. W szkole mamy podręczniki, uczymy się ważnych wydarzeń, a to, co słyszymy od starszych pokoleń, to jest mikrohistoria. I jak połączy się te wszystkie mikrohistorie, to też się tworzy duża historia i ona jest wtedy taka żywa, taka ludzka, pełna emocji. Możemy też myśleć o tym, co dzisiaj się dzieje, o tym, co przeżyli starsi. Wydaje nam się, że czujemy się wtedy jakoś lepiej, wiemy skąd pochodzimy i że to nieważne, czy właśnie dziadek był lekarzem, notariuszem, czy szewcem, tylko po prostu wiemy, gdzie był, jak te rodziny żyły i też co było dla nich ważne. Więc nasza praca na tym polega, żeby namawiać, pomagać, łączyć te różne pokolenia.
0: Później przychodzi taki moment, że nie ma komu już nic opowiedzieć, a to byłoby dobrze, żeby ktoś później to i na papier pisał, albo przynajmniej nagrał z tej historii rodziny.
1: My z Basią, jak opublikowaliśmy pierwszą naszą książkę Banany z cukru pudru, to jest historia mówiona naszych sąsiadów z warszawskiej Sadyby, to pamiętamy, że bardzo szybko się okazało, że ta książka jest absolutnie nie sadybiańska, tylko jest po prostu taka ogólnospołeczna, bo ludzie brali książkę do ręki, nasze książki też zawierają fragmenty wypowiedzi naszych bohaterów plus fotografie, więc otwierali książkę i mówili, ojejku, mama miała takie zdjęcie, oj, babcia takie coś wspomina, ojejku, czemu ja babci nie zapytałam? I wtedy wpadłyśmy na pomysł, żeby zrobić taką publikację Babciu, dziadku, proszę opowiedz mi. Właśnie taki troszkę ściągawka do zrobienia tego wywiadu z babcią, dziadkiem, gdzie bardzo lubimy ją za to, że my tam pytamy nie tyle o fakty, bo fakty to babcia nam powie, ale my tam pytamy o emocje. Czyli czy się czegoś bała, o czym marzyła jako dziecko, czy jej marzenie się spełniły, jakie miała obowiązki. I uważamy, że każde z tych pytań jest świetnym pretekstem do rozmowy.
0: W ręku trzymam ten zeszyt, który się przygotowali. To może stać się później takim pamiętnikiem na dłuższe lata.
2: To jest bardzo wzruszające, jak potem widzimy, że zeszyt został wypełniony i przez dziadków, i przez dziecko, bo jest to piękna jeszcze kaligrafia i starszych osób, które się tak ładnie uczyły pisać, i małych dzieci, które się uczą tych literek. Więc to może być wypełniane wspólnie lub bardziej przez starszą osobę i to zostaje

0: No, pamiątka na zawsze dla wszystkich.
1: Plus jeszcze jak tutaj się włoży zdjęcia, wklei, no to rzeczywiście, jak później tych babci i dziadków już nie będzie, to te wspomnienia po prostu ożyją. To tak? Będzie taka żywa pamiątka.
2: To jest też, wie pani, co bardzo często, kiedy prowadziłyśmy z Basią warsztaty dla osób właśnie dorosłych. Czasami miałyśmy takie sytuacje, że dzieci dostawały przed świętami, na przykład albo przed wakacjami, po wakacjach czy po świętach przychodziły z wypełnionymi i zaproszeni były babci i dziadkowie na galę, na taką akademię. Często nas zaczepiały te babci i dziadkowie i mówili tak, wie pani co, na początku to byłem taki zły, że jakieś tam pytania, coś mam odpowiadać dziecku, jakieś takie, co wy tam pytacie. Ale jak wypełniłem ten zeszyt, mówi, to ja pani tak dziękuję. Mówi, bo ja się poczułam jak ten mój wnuczek i wie pani, zupełnie innymi oczami na niego patrzę.
0: Tak, i przy okazji właśnie tam można wklejać się zdjęcia, ale też bardzo namawiamy wszystkie rodziny, żeby zabezpieczać zdjęcia rodzinne i na tym też bardzo pracujemy. Prawie wszyscy, nawet jak ktoś ma może dwa zdjęcia, bo inne zginęły, to te dwa są bardzo ważne. Jak ma więcej, to może tym lepiej. Tylko że później nikt nie wie, kto jest na tych zdjęciach. Zawsze nam się wydaje, że zawsze ktoś będzie wiedział, tak. Bo wszyscy jesteśmy wieczni i okazuje się, że są cudowne fotografie. Widzimy tylko piękny kościół, ładne dwie panie w futrze na przykład i nie wiemy, czy to ciocia. Możemy się domyśleć na przykład, że pewnie to są lata 40. No ale my jeszcze możemy się tego domyślić, a młodzież to nawet nie będzie wiedziała, czy to są lata 60. czy przedwojenne. Więc żeby te wszystkie zdjęcia, zawsze mówimy, nie pisać na fotografii, tylko pod albo z tyłu, i nawet jak nie wiemy, kto jest na tym zdjęciu, ale wiemy, że to jest na przykład rodzina taka, to przynajmniej napisać nazwisko i dekadę, że lata właśnie 60., ale żeby dbać o te zdjęcia i że wszystkie są ważne, żeby niczego nie wyrzucać, schować do koperty, jak się nie ma czasu na albumy, to nie jest takie ważne, tylko podpisać, schować i zostawić.
1: No ale dzieci, którzy zadają mnóstwo pytań babciom i dziadkom, one też pobudzają ich wspomnienia, te historie się opowiada. Bo może babcie zapomniały, prawda? A dziecko zapyta, naprowadzi na tą myśl i wtedy wspominają.
0: I te oglądanie wspólnych fotografii w rodzinie to jest taki niesamowity pretekst do rozmów właśnie i do tych wspomnień.
2: Poza tym to też jest taka fajne takie zajęcie, bo pomyślmy, że dzisiaj się mówi, że dzieci przyklejone do ekranu, do komórki czy do komputera. Ale jeżeli znajdą takie konkretne zajęcie i ta babcia zacznie im opowiadać, jak to było kilkadziesiąt lat temu, jak ona była mała, to im naprawdę może je wciągnąć. Poza tym zawsze mówimy z Basią, że świetnym takim wspólnym zadaniem jest na przykład ugotowanie czegoś razem. Czyli nie posadzenie tego dziecka przy gotowym obiedzie, tylko zaangażowanie go, pokazanie mu, jak się robi te pierogi, naleśniki, zupę. Więc zawsze tak mówimy, że ten wspólnie spędzony czas, takie wyjście jest naprawdę bardzo cenne, a też dla starszych osób, ja wiem, że dzisiaj może babci, dziadkowie to są takie, że babcia jeszcze na jogę pójdzie, prawda, dziadek na ryby, nie ma czasu, ale często jeszcze pracują, ale może na przykład w niektórych domach są prababcie albo starsza ciocia, które z tą pamięcią nie najlepiej już jest, ale często tak bywa, że nie pamiętają, co rano robiły, ale doskonale pamiętają, jak były dziećmi.
1: Często słyszymy, że rodzice nie mają czasu na dzieci, a dziadkowie, którzy nie pracują, mogą tym się zająć.
0: I dziadkowie mają ten dystans, nie mają takich obowiązków jak rodzice, więc mogą się może bardziej nacieszyć też tymi dziećmi.
2: Tu mam taki przykład z naszej książki Mewa na patyku, gdzie spisywałyśmy z Basią wspomnienia osób, które się zamieszkały w Sopocie po 1945 roku, więc również były to osoby stąd. Jedna dziewczynka wspomina, nigdy nie widziałam morza. Spotkanie z morzem zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo u mnie największa woda, jaką widziałam, do tej pory to był Niemen. Wciągnęłam powietrze i poczułam cudowny, nieznany mi dotąd zapach morskich glonów, jodu i soli. I to są takie małe mikrohistorie, jak Basia wspominała. I czasami wystarczy o coś takiego zapamiętać, prawda? Jakieś takie wspomnienia związane z zapachem, ze smakiem, z jakimiś takimi emocjami, które nam towarzyszyły przy jakimś ważnym wydarzeniu. I wtedy mi się wydaje, że to jest jest takie bardzo takie dogłębne, że wtedy się babcia poznaje z wnukiem, tak, czy z wnuczką.
0: I później jak się z dorosłym, prawda, i się ma te takie nawet małe wspomnienia i to nie muszą być jakieś ważne wydarzenia, ale to tak się lepiej czujemy, jak sobie pomyślimy, że coś takiego nam kiedyś opowiadano.
1: A wiemy, że dorośli też lubią opowiadać, chcą dzielić się tymi wspomnieniami. Zresztą dla nich to jest dobry trening też na mózg, tak, pamięciowy.
0: Tak, ale właśnie już Ola przed chwilą mówiła, że wiemy, że dzieci są bardzo uzależnione od ekranów. Chciałam powiedzieć, że wcale nie tylko dzieci, tylko my też, prawda? Ale żeby starsze osoby się tego nie bały, tylko żeby spróbowały znaleźć dobry moment. W tym jest problem, że czasem dzieci chcą rozmawiać i się bawić, jak my chcemy iść spać. To nie ta sama pora, ale żeby jakoś się dostosować, znaleźć ten czas i wtedy to bardzo się w sumie łatwo odciąga te dzieci. Tylko trzeba im się nie bać tego. Moja prababcia miała 12 dzieci i często robiła taką grę, że mówiła, że trzeba pójść, pobiec do parku i przynieść 12 roślinek i kto nazwie jako pierwszy te wszystkie rośliny, ten wygrywa. No i ja to potem pamiętam, że to robiłam z moimi dziećmi, nie 12, tylko może 3 rośliny w innej formie. Też nie znam dobrze te wszystkie nazwy, ale po prostu to tak zostaje i zabawne.
2: Teraz na święta wielkanocne, które też są świetnym pretekstem, kiedy rozmawiałyśmy właśnie z uczestnikami warsztatów, to mówili, że a kto to dzisiaj ma czas na malowanie jajek, prawda? A no to się tam wrzuca do barwnika, żeby było szybciej. Ale też panie tak z nostalgią pomyślały, jak była mała, to z babcią w cebuli. Babcia od świąt Bożego Narodzenia te łuski cebuli zbierała, żeby było dużo, żeby były mocne, kolorowe. A potem siedziałyśmy, skrobałyśmy, albo woskiem malowało się. Więc może czasami tak pomyśleć, no może jedna potrawa mniej na stole, ale jednak te jajka ozdobione, nie?
1: Później człowiek po prostu rozumie, kiedy już tych ludzi nie ma, żałuje, że może mało czasu, tak, te chwile, że może mało czasu poświęciliśmy, może za krótko, może trzeba było tak, a inaczej.
0: Tak, i dzisiaj wszędzie są te telefony komórkowe, więc wystarczy nacisnąć na przycisk i dziecko też to robi świetnie, są z tym urodzeni prawie, więc żeby nagrywali takie chwile, robili takie czasem zdjęcia, to można właśnie zostawić sobie później, nawet nic z tym specjalnie nie robić, to nie trzeba od razu pisać, prawda, całych wspomnień, ale zatrzymać te chwile.
2: Tak, to zawsze namawiamy, żeby czasem po prostu spisać takie, nie wiem, powiedzonka babci, prawda? Albo jakieś dowcipy, które dziadek opowiadał, albo właśnie te, tak jak powiedziałam, przepisy. I tak jak Wasia mówi, nagrać. Mówi, babciu, opowiedz mi o tym czy o tym.
0: Albo czym się bawiłaś, jak się bawiłaś, jak wyglądała Twoja droga do szkoły. W zeszycie babciu, dziadku mamy takie pytania właśnie. Więc jedna babcia mówi, słuchaj, mieszkałam na wsi, miałam 5 kilometrów do szkoły. Więc wtedy dzieci się pytają, ale w zimie, jak było dużo śniegu, no to też się szło. A jak wracałaś ze szkoły, o której wracałaś? No o 3:00. A czy o 3:00 było ciemno? No i sobie od razu wyobrażamy cały świat, prawda, jak on wyglądał wtedy.
1: Panie przygotowały takie, ja to bym nazwała pamiętnik. Ale każda rodzina może przygotować coś swojego na podstawie. To będzie taką inspiracją do tworzenia czegoś swego, innego może. Podobnego.
2: My na warsztatach, jak prowadzimy z dziećmi warsztaty, to bardzo często prosimy je o to, żeby przynieśli kserokopię fotografii dziadków, babci z dzieciństwa, kiedy oni byli mali. Wtedy najpierw z nimi omawiamy te zdjęcia, co też jest takie urocze, że dlaczego są czarno-białe, prawda, a nie kolorowe, dlaczego nie są w telefonie, tylko na papierze. Ale też jest urocze, kiedy często dzieci mówią, wie pani, mama powiedziała, że to jest mój dziadek, ale ja nie wierzę, bo on ma krótkie spodenki, a mój dziadek był zawsze gruby i miał wąsy. Więc jakby oni się zdają wtedy też sprawę, że to babcia, dziadek kiedyś byli dziećmi, prawda? A druga rzecz jest taka, że potem robimy z nimi kolaże, takie właśnie, że pracują na tych fotografiach i też je ozdabiają jakimiś ramkami, tasiemkami, różnymi tam cekinami. I często to też są bardzo fajne pamiątki, bo oni czasami mówią, że okej, dobrze, to będzie prezent dla babci, babcia czasami tak, nie, wie pani, co ja to robię dla siebie, żebym mógł na babcię i dziadka patrzeć codziennie, więc sobie zawieszają. Wydaje mi się, że to też jest takie wartościowe, żeby miały z tym kontakt, żeby po prostu wiedziały, że babcia, dziadek tak wyglądali kiedyś.
3: O niezwykłym projekcie międzypokoleniowym opowiadali Aleksandra Karkowska i Barbara Kajo z oficyny wydawniczej Oryginały. Litewskie radio, będące częścią publicznego nadawcy LRT, obchodzi w 2026 roku stulecie swojej działalności. Historia tej instytucji jest jednocześnie historią nowoczesnej Litwy oraz przykładem tego, jak media publiczne mogą służyć.

0: służyć społeczeństwu wielonarodowemu i wielojęzycznemu. Pierwsza regularna audycja radiowa na Litwie została nadana 12 czerwca 1926 roku z Kowna. Radio od początku pełniło funkcję nie tylko informacyjną i kulturalną, lecz także integracyjną. W kraju zamieszkiwanym przez Litwinów, Polaków, Rosjan, Białorusinów, Żydów, Karaimów i przedstawicieli innych narodowości naturalne stało się tworzenie programów skierowanych do różnych grup etnicznych. Szczególne miejsce zajmowała i nadal zajmuje redakcja polska. Polacy są największą mniejszością narodową na Litwie, skoncentrowaną głównie wokół Wilna, w rejonach wileńskim i solecznickim. Audycje w języku polskim przez dziesięciolecia dostarczały informacji o życiu społecznym, kulturalnym i politycznym kraju, jednocześnie pomagając zachować język oraz tożsamość narodową. Programy te relacjonowały wydarzenia dotyczące społeczności polskiej, działalności szkół, organizacji społecznych, instytucji kultury oraz kontaktów polsko-litewskich. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1990 roku znaczenie mediów mniejszości narodowych jeszcze wzrosło. Demokratyczne państwo uznało dostęp do informacji w języku ojczystym za ważny element integracji obywatelskiej. W rezultacie rozwijano nie tylko audycje radiowe, ale także programy telewizyjne i działalność internetową. Obecnie LRT przygotowuje treści dla mniejszości narodowych w różnych formatach. Oprócz audycji radiowych powstają materiały telewizyjne poświęcone życiu społeczności narodowych, ich kulturze, tradycjom oraz problemom społecznym. Znaczącym krokiem było uruchomienie portali informacyjnych w językach mniejszości. Serwis polskojęzyczny umożliwia odbiorcom śledzenie najważniejszych wiadomości z Litwy, Polski i świata w ojczystym języku. Dzięki temu osoby należące do mniejszości narodowych mogą korzystać z wiarygodnych informacji przygotowanych przez media publiczne, co ma szczególne znaczenie w dobie dezinformacji i napięć informacyjnych w regionie. Stulecie Litewskiego Radia jest więc nie tylko jubileuszem technologicznym czy medialnym. To także okazja do podkreślenia roli, jaką przez dziesięciolecia odgrywały redakcje mniejszości narodowych. Polska redakcja, podobnie jak inne zespoły językowe, stała się ważnym pomostem między państwem litewskim a społecznościami zachowującymi własną tożsamość kulturową. W ten sposób LRT od 100 lat realizuje jedną z najważniejszych misji mediów publicznych – służbę wszystkim obywatelom, niezależnie od ich języka i pochodzenia. Dzisiaj rozpoczynamy cykl rozmów poświęcony Polakom, którzy na przestrzeni dziesięcioleci współtworzyli polski program w radiu LRT. Początki audycji Polski w Radiu Litewskim sięgają okresu powojennego. Pierwszą oficjalną kierowniczką polskiej redakcji w radiu była pani Elżbieta Feigenberg Koencedik-Kancedikienie. W liście nadesłanym przed 20 laty do redakcji podała dokładną datę przyjęcia jej na stanowisko redaktora odpowiedzialnego polskiej redakcji oddziału propagandy Litewskiego Radia, a było to 16 lutego 1952 roku. Wcześniej natomiast słowo polskie brzmiało w audycjach radiowych, podawane były bowiem wiadomości. Oto co pisała w liście Elżbieta Kancedikienie o swojej pracy. Zawsze z przyjemnością wspominam owe lata w radiu, choć praca była skomplikowana i nie zawsze łatwa. Musieliśmy przecież utorować drogę w nieznane, określić swoje funkcje, szukać kontaktu ze słuchaczami. Ale może pochlebiam sobie, twierdząc, że była to praca twórcza. Te poszukiwania kontaktów z ludźmi, zarówno z wykonawcami, jak też ze słuchaczami. Przed 20 laty pani Elżbieta mieszkała w Izraelu, a rozmawiała z nią telefonicznie moja była koleżanka radiowa Regina Pakalnis.
1: Pani Elżbieta, słyszy mnie?
2: Słyszę, tak.
1: Chciałam sięgnąć tych korzeni i bardzo się cieszyłam, myślałam, że pani będzie pierwszą, ale była odpowiedź, że 16 lutego 1952 roku. A Wojtek Piotrowicz mówił, że audycja powstała gdzieś 44-45 rok, kiedy zbliżał
2: tak,
1: się ten front rosyjski.
2: Ja, przede mną był Waleszkiewicz, ja nie pamiętam jego imienia. On robił wiadomości i muzykę, tyle co ja pamiętam. Ja mam nawet książeczkę pracy, jest powiedziane, że wyznaczona na redaktora odpowiedzialnego
1: oddziału propagandy litewskiego radia.
2: To była oficjalna nazwa.
1: Przedtem były wiadomości, a już gdy pani objęła kierownictwo
2: radia. Tak, już był cały system.
1: Był godzina dziennie, jak teraz u nas.
2: Tak, tak, i godzina w niedzielę. Ja nawet nie pamiętam, kiedy nam dano, czy od razu, czy nie od razu, ale ja pamiętam, że mieliśmy niedzielę godziny i nawet były słuchowiska.
1: I ciekawie, że pani miała wolną rękę w wyborze tematów.
2: Wszystko to ułożyłam. Tyle tylko, że jak była ta redakcja działu propagandy, więc ten cały tydzień to były takie tematyczne audycje rolnicze i przemysłowe i dla dzieci. Różne takie, jak inne redakcje.
1: Zadziwiło, że był nawet koncert.
2: Zawsze, ale w ciągu tej pół godziny w środku obowiązkowo była muzyka. Tylko wybór tej muzyki, nad tym bardzo dużo pracowano.
1: Był tylko jeden korespondent, Lew Golub. Nie za mało było jednego korespondenta?
2: Z początku i tego nie było. Pracowałam ja z panią Abramowicz, ona była moim tłumaczem i maszynistką. Byłyśmy tak we trójkę przez dłuższy czas. Ja nawet nie pamiętam, kiedy Golub przyszedł. Nie od razu, nie od początku.
1: A spikerzy specjalnie przychodzili z piękną polszczyzną?
2: Spikerzy tak. Nie brali udziału w szykowaniu materiałów.
1: Mnie zainteresowała jeszcze ta współpraca z inteligencją litewską. Rozmawiali chętnie
2: tak.
1: Po polsku?
2: Ci wszyscy znali polski. Dwarionas na przykład u nas występował. I on po polsku właśnie ślicznie. Były wywiady i dłuższe wystąpienia.
1: Nie było tego wolnego słowa, bo tu były reportaże rolnicze, przemysłowe, szkolnictwo, kultura.
2: Tak,
1: ale
2: tak.
1: Była taka cenzura, prawda? Trzeba było ostrożnie.
2: Nie pamiętam, czy Glawlid nam coś czytał. Ja nie pamiętam, jak to było, ale...
1: Ale pani miała wolną rękę.
2: No ja miałam, owszem.
1: Te słuchowiska. Pani mówi, że jeszcze słuchowiska nawet wystawiano.
2: Tak,
1: no, niedzielami.
2: Tak, tak, tak. To było nie od razu do eteru. Szykowano i nagrywano. Nocami później montowaliśmy i nagrywaliśmy, bo było bardzo źle z tą stroną techniczną.
1: To były amatorskie.
2: Później już były teatry, już kolejowy teatr był polski, później Wilia była. Myśmy później współpracowali, ale myśmy wcześniej od nich byli. Jak już były takie amatorskie, większe zespoły, to myśmy oczywiście zawsze korzystali z ich pomocy. Z początku to jeszcze było bardzo wcześnie, jak myśmy to wszystko zaczęli. Jak był konkurs na speakera, to była masa ludzi. Pytano, ile wy potrzebujecie. Potrzebowali tylko etat podzielony na kobiety i na mężczyznę. Myśmy im wytłumaczyli, że to się wszystko przyda i to się rzeczywiście przydało. Bo myśmy znaleźli ludzi z dobrym akcentem polskim i z pewnymi nawet zdolnościami do amatorskich słuchowisk.
1: My teraz mamy inaczej, bo dziennikarz musi i czytać, i nagrać, i zmontować, i zrealizować, i muzykę wybrać.
2: To chyba dotyczy nie tylko was, ale również inne redakcje. Myśmy to po prostu szukaliśmy dróg jakichś i realizowaliśmy to wszystko w taki sposób. Myśmy też nagrywali, czy ja, czy autor pozaetatowy też mógł to zrobić. Jeżeli układał, przypuśćmy, jakąś audycję, to szedł i nagrywał. Myśmy chodzili, albo do nas przychodzili ludzie, albo myśmy z aparaturą jeździli na miejsce i nagrywaliśmy i montowaliśmy razem z technikiem, nie sami. Dziewczynki, które znały troszeczkę, może polskie albo nie znały, ale razem z nami one montowały. My nie umiałyśmy tego robić.
1: Wyczułam ten wielki entuzjazm. Pani chyba tutaj i w dzień i w nocy pracowała.
2: Tak, dlatego że ja nawet pani powiem taką rzecz. Tutaj na przykład tym zastępcą kierownika radia całego był taki pan Lubecki. On mieszkał w tym samym gmachu, gdzie było radio. Do tego stopnia był zainteresowany, pomagał nam. Na przykład ja pamiętam, że był montaż słowno-muzyczny. Takieśmy robili rzeczy. Było bardziej prymitywne niż słuchowisko, ale z początku to i pieśni, i teksty. To ja pamiętam, że on w niedzielę, kiedy miała iść audycja, on się nie lenił i był do tego stopnia uprzejmy, że przyszedł i wymontował mi sam to. Technika nie było, on to zrobił, bo ja nie umiałam montować. Nawet naczelnik, rozumie pani.
1: Proszę pani, a lokum znajdowało się tu, jak teraz na Konarskiego?
2: Nie.
1: W 52
2: nie,
1: roku, gdzie
2: nie,
1: pani rozpoczynała?
2: Myśmy byli, czy było to kiedyś Mickiewiczą za polskich czasów, a później to było Giedymina i później i było to Aleja Lenina. Teraz jak to się nazywa?
1: Giedymina, tak i jest. A proszę pani, a ten na Konarskiego, ten stary gmach radia i później zbudowali telewizję, wtedy nie było jeszcze?
2: Nie, to było wcześniej, to było dużo wcześniej wszystko. Nawet tam jeszcze i ludzie mieszkali na tych samych schodach, na górnych piętrach, a niżej były nasze, to było wszystko bardzo skromne. Ja pamiętam, że myśmy w dużym takim pokoju pracowali, ja nie wiem, może 5 redakcji. w jednym pokoju.
1: Pani rozpoczęła w 52, a kiedy przeszła do Czerwonego Sztandaru? Ile lat pani swego życia poświęciła dla radia?
2: W 58, też w lutym, 6 lat.
1: 6 lat pani poświęciła radiu.
2: Tak, tak. Polskiej inteligencji było mało. Ja jestem Żydówką i było dużo Żydów, dziennikarzy w Sztandarze też, którzy pracowali i byli nawet tacy, którzy nie znali polskiego najlepiej, to nam polski od niektórych innych. Ale myśmy wtedy, na przykład i w Sztandarze tak było i u nas, ja właściwie byłam, ja czasem żartowałam, że miałam takie trudności, jak się było redaktorem Żydem polskiej redakcji w litewskim radiu. I dlaczego ja się śmieję? Dlatego, że ja zawsze bardzo dbałam o to, żeby dać na przykład jak najwięcej polskiej muzyki.
1: Korzenie polskie ma pani czy nie?
2: Nie, nie, jestem Żydówką.
1: Ale ja mówiłam, tak, że czasami Żydzie są większymi patriotami niż Polacy.
2: Po prostu ja bardzo lubiłam swoją pracę i bardzo się troszczyłam o nią i wiem, że miałam duży kontakt ze słuchaczami i duży aktyw autorski, poza etatowy. Dlaczego teraz o tym mówię? Dlatego, że ci młodsi koledzy, którzy z nami pracowali tam i później w Sztandarze, to byli nasi wychowankowie. Myśmy ich bardzo lubili i oni później wysoko poszli. Dużo osiągnęli w życiu i to nas bardzo cieszy.
0: Była to rozmowa z pierwszą kierowniczką redakcji polskiej, Eliszewą Feigenberg, Koencydik, Kancydikienie, z którą rozmawiała była dziennikarka naszej redakcji Regina Pakalnis. W kolejnych naszych audycjach będziemy nadawali rozmowy z Polakami, którzy współtworzyli program polski w litewskim radiu. I tyle na dziś. Dziękuję wszystkim słuchaczom naszej audycji za wieloletnią obecność i przywiązanie do naszego programu. Mam nadzieję, że pozostaniecie z nami także w kolejnych latach. Przecież to wy tworzycie historię naszego radia. Renata Dunajewska, do usłyszenia.